sina dembe na mulundi na gumu na gumu na gumu sina chakola banange nze nkole ntya kakati. Sirina mama, sirina dembe, siri mucha tukoza